gwybod efrio cymryd cae poste se homo i stias i asyn i stias i mi pofas nhw.